0: Krzysztof Leon Dziemaszkiewicz to polski artysta z Berlina, tancerz, aktor, choreograf, performer i twórca wizualny z aktualną wystawą w galerii Art and Art w Berlinie. Rozmowa z Leonem zaczęła się już w przejściu do studia i dlatego nie ma ona takiego właściwego początku. Dla nas zaczyna się gdzieś w trakcie, co idealnie pasuje do Leona, artysty w drodze. Przypomnę jeszcze, że jesteśmy nie tylko w Radiu Kosmo, ale też we wszystkich ważnych aplikacjach streamingowych jak Spotify czy ARD Sounds. A jeśli chcesz być na bieżąco, to najlepiej subskrybuj podcast Kosmo po polsku. Teraz na rozmowę z Krzysztofem Leonem Dziemaszkiewiczem zaprasza Adam Gusowski.
1: Kosmo po polsku. No tak, to jest dokładnie tak, że media socjalne, ja jestem zmuszony do funkcjonowania w ten sposób, bo nie mam agenta czy osoby, która się zajmuje moich public relation, więc sam to prowadzę. Więc to jest po części takie, że rzeczywiście to jest moja robota, która przynależy do mojej kreacji, bo muszę sprzedać i pokazać siebie jako artystę, ale z drugiej strony trochę nadużywam tego, wchodząc w niepotrzebne rejony zakamarki tego wszechobecnego internetu. I to, to jest taka pułapka, że po prostu ta ilość informacji, którą ciągle gromadzisz w sobie, wcale nie prowadzi do jakiegoś rozwoju mnie jako artysty, czy jako człowieka, rozwoju duchowego, czy rozwoju emocjonalnego, tylko wręcz odwrotnie, że obciąża, że ten magazyn się coraz bardziej wypełnia. Znaczy też można wysłuchać taką teorię, że ilość informacji, którą zdobywamy, czyli cała edukacja i tak dalej, jest, znaczy nie mówię, że mam coś przeciwko systemom edukacji, ale że te informacje właściwie nie służą nam do niczego. To teraz trochę takie wychodzi ten paradoks, że uczymy się rzeczy, które są właściwie nam nie są potrzebne do niczego.
0: Okazuje się, że jednak nie.
1: Tak, ale myślę, że jest ważny w tym wszystkim, ucząc się tych informacji jeszcze w szkole, że jest ważne wykształcenie w sobie nawyków. Trochę takiej pokory wobec życia i takiej
0: trochę dyscypliny,
1: umiejętności właśnie znalezienia się, i to powoduje nasz rozwój.
0: Szczególnie w takich zawodach jak twój, w wolnym zawodzie artysty, ta dyscyplina, czy taka refleksja, zbudowanie sobie struktury wokół własnego talentu i kreatywności, chyba jest ważne.
1: Tak, jest bardzo ważne i to jest ten problem. Ja pamiętam jeszcze przed wielu laty, jeszcze jak pracowałem w Teatrze Ekspresji, to był taki teatr tańca, teatr fizyczny w Trójmieście, to było coś takiego, ja zawsze podziwiałem przyjaciół, którzy byli artystami, skończyli akademię i byli wolnymi artystami, malarze, rzeźbiarze, że dla mnie to było niemożliwe, bo wychodzę z domu, gdzie robotnicza klasa, czyli mama i tata, normalnie codziennie chodzili do pracy i ten system funkcjonował w taki inny sposób, że dla mnie raczej było przerażające to, że nie ma tego systemu, nie ma tej struktury, według której trzeba działać. I ten rodzaj takiej wolności, którą się ma, też trzeba okupić ogromną samą dyscypliną w sobie, że to jest ta wolność, jest trochę mylnie kojarzona. Właściwie to jest tak, że można postawić różne definicje wolności. Jak się jest młodszym, to ta wolność jest rzeczywiście taka nieograniczona i nie ma właściwie żadnych ram. Ale potem jednak z wiekiem ten model wolności ewoluuje i to jest tak, że ty tak wypracujesz sobie sytuację, że niczego nie musisz, a jesteś w stanie z wielką przyjemnością usiąść do tworzenia następnego dzieła.
0: Następnego projektu, następnego otwarcia.
1: Że to staram się też, właśnie u mnie to jest jedna rzecz, że praca jako taka, w cudzysłowie powiedzmy, bo to trudno nazwać pracą, a jednocześnie jest to praca, w sferze mojej twórczości, jest też moim życiem. Ja tego nie rozdzielam. To jakoś tak mi się to ułożyło w życiu i jakoś specjalnie tych struktur nie definiowałem. One się same zdefiniowały z doświadczenia życiowego. I dlatego coraz lepiej z wiekiem wiem, czego potrzebuję, czego nie potrzebuję i na co też mogę sobie pozwolić, na co nie mogę sobie pozwolić, albo chcę, czy nie chcę pozwolić sobie.
0: Ale te granice sobie sam stawiasz.
1: Właściwie one się stawiają same w sobie, że po prostu przez doświadczenie, co jest ta droga nie jest taka zbyt łatwa, jakby się mogło wydawać, że jesteś wolnym artystą i możesz robić, co chcesz i kreujesz i żyjesz. Tylko, że te pokusy bycia wolnym artystą i te pułapki, które na nas czekają w życiu realnym, powodują, że czasami błądzimy, ale jednocześnie jakoś ja, kontynuując drogę wedle swojej intuicji, jestem tu i teraz i myślę, że teraz jestem w najlepszej takiej kondycji
0: fizycznej. Najlepszej wersji.
1: Najlepszej swojej wersji i też jakoś tak jestem ogarnięty. Miałem dosyć trudne tą drogę, ponieważ edukację jako taką skończyłem na maturze w 1982 roku. I potem te wszystkie moje aktywności artystyczne odbywały się tak poza nurtem akademickim. Mhm. Najpierw Teatr Ekspresji, w którym byłem najpierw tancerzem, a potem też asystentem, choreografia i reżysera. Potem swój teatr niezależny Patrz mi na usta, czy potem moje takie działania, powiedzmy, performatywne i działania też związane z moimi obrazami, moimi obiektami. Że jestem w wyjątkowym momencie z tego powodu, że jestem świadomy tego, gdzie jestem, mhm, i też ta struktura, w której się znalazłem, dzięki to myślę, że to jest jeden z większych powodów, dlaczego jestem w Berlinie, a dlaczego też wyjechałem z Polski. Może pobudki wyjazdu były inne, ale w tej chwili, że
0: też
1: tutaj...
0: Też trochę inne czasy były.
1: Tak, dokładnie.
0: I wiekowo, i sytuacyjnie na świecie.
1: Dokładnie. Mhm. I sytuacyjnie na świecie, i też takie czasy związane wyłącznie z moim osobą, z moją orientacją seksualną, mhm, czy też z moim takim postrzeganiem rzeczywistości.
0: Może też wyobrażeniem własnego życia?
1: Tak.
0: W jakich okolicznościach, w jakim otoczeniu ono najlepiej funkcjonuje.
1: Zdecydowanie i też takiego chęci poszerzania swoich horyzontów, że ten rozwój świadomości, poszerzania horyzontów świadomości odbywa się nie tylko w sobie, w głowie, ale też tak stricte fizycznie, że idziesz tak, po prostu jedziesz zobaczyć świat, czy wychodzisz z tego małego miejsca, jakim są Pyrzyce, koło Szczecina, skąd pochodzę, a potem znajdujesz się w wielu innych miejscach na świecie i to wzbogaca twoje doświadczenia życiowe i powoduje rozwój twojej osobowości. Mhm. To jest, aczkolwiek już teraz nie mam takiego parcia na podróże i na zwiedzanie, że to jakoś się skierowało do środka, ten rozwój. Mhm. Też może temu sprzyja to, o czym zaczęliśmy wcześniej rozmawiać, a ciągle zapowiedzieć mi umyka, że ta struktura, że jestem w KSK, czyli Kunstwerk Krankenkasse, że mieszkam tutaj, mam mieszkanie, które jestem w stanie opłacić. Zminimalizowałem swoje koszta utrzymania, to znaczy, że wycofałem się zdecydowanie z takiego konsumpcyjnego trybu życia, że kupuję i robię to, co jest dla mnie konieczne. Mhm. I też jakby wiem dużo lepiej, co jest dla mnie konieczne, czego potrzebuję i z czym jest mi dobrze. Dobrze to znaczy spokojnie.
0: Powróćmy do twojej kreatywności, właśnie do tej twojej drogi. Ty masz tak dużo naczyń. Pracujesz swoim ciałem, ale też jako artysta, który robi obiekty, robi obrazy. To wszystko jest takie duże, takie gęste, takie mocne. Czy w ogóle rozgraniczasz między właśnie tymi naczyniami, tymi płaszczyznami kreatywności?
1: Moją podstawową bazą jest performance. Mhm. Się zajmuję sztuką performance, czyli takim, co jest związane z tym, co się wydarza tu i teraz. Ja jestem performancem nie takim wychodzącym z kręgów sztuk wizualnych, tylko z teatru. I ten rodzaj performance jest jakby przedłużeniem mojej drogi twórczej związanej z teatrem. Najpierw jako tancerz, choreograf, reżyser i kreator takich większych zjawisk parateatralnych czy teatralnych. I jednocześnie w związku z moją drogą życiową dużo łatwiej jest mi tworzyć solo. Jako swój solowy performance, więc dlatego się na tym skoncentrowałem. Często te moje wybory artystyczne były kierowane i dyktowane moją sytuacją, czy moim miejscem w danym momencie mojego życia na drodze. Takim jawnym przykładem jest to, że używam w moich performance od lat, od kiedy sięgnę pamięcią, od wielu, wielu lat, taśmy klejącej, którą używam w kontekście swojego ciała. Jednocześnie to przestało mi wystarczać i zacząłem też używać tej taśmy najpierw na kartonach, potem na płótnie czy na obiektach. Czyli to jakby wejście w następne medium twórczości mojej. Jednocześnie też to było chyba takie podyktowane moją egzystencją, że zdałem sobie sprawę, że z performance jest dużo trudniej się utrzymać, i też to dotyczy tej takiej fizyczności, ale też czegoś takiego, że ta sztuka jest totalnie niszowa. I to jest coś takiego, bo ja robię performance taki, który dotyczy wyłącznie mnie i on nie jest, to nie jest rodzaj entertainment, takiego przedstawiania show biznesu, w show biznesie, który się normalnie można sprzedać, bo nie jest, bo tego nie jest zainteresowany tym taki widz ogólny, że tu trzeba pewnego rodzaju takiego zrozumienia, otwarcia, chęci zainteresowania nowością, poszukiwania od widza. Tego potrzebuje, że oczywiście zapraszam wszystkich, ale w gruncie rzeczy takie osoby, które nie podążają podobną drogą ja, czy nie podążają drogą rozwoju swojej osobowości, swojej świadomości, w pewnym momencie będą mówić, że to jest banalne, że to jest głupie i że to w ogóle nie wiadomo, o co chodzi, że za to nie zapłacą pieniędzy. Więc jak gdyby te moje działania odbywają się często w galeriach, często w jakichś takich miejscach postindustrialnych i nie zawsze to honorarium jest takie konkretnie wyznaczone. Więc też dlatego zacząłem robić obrazy, żeby wytworzyć jakiś konkretny produkt, który można spieniężyć, sprzedać
0: Po
1: prostu.
0: Ale też performance jest bardzo ulotny, podczas gdy obraz jest już obiektem na wieki.
1: Tak, więc ja nigdy nie rozpatruję tego, dlaczego to się wydarzyło, czy to z tego punktu, który ja sugeruję, finansowego, czy też z tego, że ty, że jednak tu dostajesz tylko, wiesz, ewentualnie to nagranie na taśmie.
0: Dokumentacja,
1: ale to i tak nigdy nie oddaje tej siły i tego specyfiki sztuki performance. Więc jakby to wszystko jakoś, tak jak powiedziałeś wcześniej, się bardzo mocno przenika i to jest i życie, i twórczość, i te różne formy medium, którymi się posługuję, składają się na taki rzeczywiście jakiś dosyć gęsty, intensywny rodzaj doświadczenia i życia.
0: Ciekawe, bo to teraz wracamy jakby do właśnie u ciebie to zanikanie granic, właśnie gdzie jest mój zawód, gdzie jest życie prywatne, gdzie się zaczyna proces ten twórczy, kreatywny, twórczy, gdzie kończy się moje życie takie, że tak powiem, wyłączone z tego procesu. Jest bardzo ciekawe, ale to dlatego w tym kontekście chciałem zapytać, ile jest w tej twojej pracy takiego instynktu, a ile przemyślenia?
1: To znowu wrócę tutaj do tego, że to jest ściśle związane z moim życiem, w cudzysłowie prywatnym, bo jako takiego nie mam, że to życie prywatne jest związane z moją twórczością. Czyli... Tylko, że część życia widz ma szansę zobaczyć, doświadczyć, a część nie. I to w takim wypadku można to rozgraniczyć na prywatne i
0: czyli
1: publiczne.
0: Na oglądane i nieoglądane.
1: Tak, albo doświadczane, albo niedoświadczane. Ja też odpowiem na to pytanie dosyć przewrotnie, bo ja staram się w swoim życiu doprowadzić do takiej sytuacji, żeby mi się chciało, że nie robić czegoś z musu, że na przykład jeżeli mam spotkanie o 13, to wychodzę na tyle wcześniej, żeby w tym momencie tej drogi, powiedzmy wcześniej pół godziny, może nawet godzinę, żeby w tym momencie tej drogi dać szansę życiu, żeby się pojawiła ta chęć na to spotkanie, żeby nie mieć tego obciążenia, że ja muszę coś wykonywać, żeby to wyprzedzić poprzez działanie, tą sytuację stania pod ścianą, postawienia siebie samego pod ścianą, albo że, bo trudno powiedzieć, że sytuacja życiowa stawia cię pod ścianą, ty sam siebie stawiasz
0: nie, no
1: pod
0: jasne,
1: ścianą.
0: Oczywiście. No
1: jesteś... Także tylko to jeszcze zależy od tego, jak to ukierunkujesz, ale też jak to ułożysz, wymodelujesz.
0: Jasne, a często sami nawet tą ścianę stawiamy.
1: Dokładnie,
0: to nie jest tak, że ktoś
1: dokładnie.
0: Tam gdzieś
1: zbadane są
0: nie?
1: wyroki naszej bani.
0: Jak najbardziej. Szczerość, bezkompromisowa szczerość w twoich czy jest w ogóle coś takiego, bo to jakby tak przenika przez twoje performance'y, przez twoją, przynajmniej tak ja to odbieram, do bólu szczere, do bólu bezkompromisowe, ale czy jest coś takiego jak sztuka bez kompromisów? Jak ty to oceniasz jako człowiek, który się tym zajmuje od tak wielu lat tak intensywnie?
1: Wiesz co, bo ty patrzysz na to z punktu widzenia odbiorcy. Czyli to jest kwestia tego, co przedstawić, żeby odbiór miał taką formę. Więc ja robię to w ten sposób, że ja zawsze robiąc swój performance, układam libretto, które się układa, które powstaje, powiedzmy, nie wiem, to w zależności od tego, ja często używam też materiał, który już mam i inaczej go składam. Ale chodzi mi o to, że ja w swoich działaniach nie koncentruję się na tym, nie wymyślam sytuacji, którą ja odgrywam stricte aktorsko taką metodą aktorską, tylko ja wykonuję fizyczne działania. I te fizyczne działania wykonuję 100% szczerze. Mhm. Czyli na przykład, jeżeli mam do pokrojenia garnitur nożyczkami, to się koncentruję na tym, żeby pociąć ten garnitur. I ten, to złożenie, ta kompozycja, to libretto, które wcześniej wymyślam w głowie, co po czym robię, że po cięciu garnituru i potem nago śpiewam piosenkę, a potem używam farby, powoduje, że w tobie jako w widzu się budzi pewnego rodzaju takie pierwotne skojarzenia, ale nie znajdujesz ciągu logicznego.
0: No nie.
1: Więc ale, jakby oddajesz, ale jesteś ale zaciekawiony, jest doznanie, zafoksowany. Tak.
0: Jest ostre.
1: Tak. I wtedy
0: doznanie...
1: przyjmujesz to tak, jak ci ta podświadomość podpowiada. Dlatego też często jak opinie po moich performance w rozmowach z odbiorcami są skrajnie różne. Każdy opowiada mi, że to jest o tym i o tym. Inna osoba, że to jest o tym. I to wtedy te osoby definiują siebie samych. Mhm. Ale nawet nie wiedząc o tym, bo one odbierają go przez pryzmat siebie, swoich doświadczeń i swojego postrzegania świata.
0: Jasne, czyli my jako odbiorcy mamy do tego też prawo, do takiej interpretacji bardzo osobistej. Ale czy ty układając libretto też masz swoją myśl na ten temat? Też
1: nie.
0: Masz swoją historię?
1: Nie. Nie mam nigdy takiej... koncentruję się na ułożeniu takiego skrajnie w kontrze do tych działań, jedna do drugiej, żeby zbić widza ciągle z pantałyku. Żeby nie dać mu szansy na zbyt linearne rozpatrywanie tego, co przyjmuje.
0: Czyli zakłócasz nas.
1: Tak, tak. Że zawsze jakiś tam się pojawia taki inny rodzaj zupełnie działania, czy inny kontekst się pojawia. I to powoduje też, że tam nie ma szansy na odbiór taki jednorodny. To nie jest tak, że to jest linearnie od początku do końca napisana sztuka, czy rodzaj opowiadania, tylko to jest zupełnie tak swobodnie zrobiony kolaż, powiedziałbym, z zachowań, z sytuacji. I też dlatego to jest tak odbierane w taki intensywny sposób, bo wszystkie te zadania są w 100% prawdziwe. Jeżeli ja robię, na przykład się polewam miodem, to jest to prawdziwy miód i ja się rzeczywiście tym miodem polewam. To jest zupełna odwrotność na przykład sztuki pantomimy, która czyli... raz, że jakby coś przedstawia fizycznie, czyli ten ruch jest w takim nadwyrazie, to jeszcze w samej technice powoduje, że jest kontrapunkt, czyli w odwrotną stronę niż się rusza, że poruszając się do tyłu biodrami, ręce zostają z przodu, że niby takie różne triki.
0: Jasne.
1: Czy w sztuce teatru, baletu też... W wielu sztukach, że raczej te techniki, które kiedyś poznałem, techniki ruchu czy techniki bycia, są przydatne dla mnie, ale ja w jakimś tam pewnym momencie je odrzuciłem. Odrzuciłem je świadome używanie, ale one gdzieś tam we mnie zostały. Czasami wymyślam dosyć ekstremalne i fizycznie ciężkie historie, ale już jak jestem w trakcie procesu, czyli w trakcie działania, to nie ma zmiłuj, to po prostu idzie i wręcz to daje mi pewnego rodzaju takiej satysfakcji. Mhm. Kiedyś też miałem taką sytuację, że na początku drogi, że czasami myliłem tutaj, to było takie chaotyczne i z tego chaosu, więc to jakby teraz różnica polega na tym, że te moje działania teraz są bardziej takie uporządkowane. To nie znaczy, że jakieś takie melancholijne czy spokojne, ale że uporządkowane, że ja wiem, co ja mam do zrobienia konkretnie.
0: Ale pewne granice nie przebijasz jej, samo okaleczenia nie było u ciebie, nie? To znaczy jakby twoje ciało, twoje narzędzie, twoje naczynie artystyczne jest też nienaruszalne w tych kwestiach, prawda?
1: Tak, tu się zgadzam, że są rzeczy, z którymi po prostu nie jestem w stanie przekroczyć siebie samego i tak jak już powiedziałem, że te sytuacje, które ja kreuję, są sytuacjami, na które ja sobie mogę pozwolić jako człowiek. Ja nie chcę siebie, ja nie mam w sobie rodzaju takiego autodestrukcji, żeby to tak. To było jednym z moich środków wyrazu, czy też nie mam takich sytuacji i mam wielki respekt dla widza, że mimo tego, że to się odbywa, to co się odbywa, tak jak się odbywa na takiej zasadzie, to mimo wszystko jest aura nie do przekroczenia. Jest moja aura i aura widza. I wbrew pozorom, że to jest takie autentyczne, mięsiste, takie prawdziwe i takie materialne, to ja nigdy nie wchodzę w sferę odbiorcy na zasadzie takiej, że go aktywuje fizycznie, to znaczy, że...
0: On nie jest częścią tej sztuki.
1: Dokładnie,
0: dokładnie.
1: On twórczości. Jest po prostu odbiorcą, ja nie, po prostu go nie... bez jego zgody, bo to jest dla mnie najistotniejsze w tym wszystkim, nie wciągam w moją w interakcję fizyczną. A to, co w jego głowie się wydaje, to trochę takie paradoksalne jest, ale takie przymrużenie oka, no to już radź sobie sam.
0: John Coltrane, pamiętasz takiego? Już prawie u schyłku swojego życia, nie chcę powiedzieć, że ty jesteś u schyłku, ale powiedział, że grał w kółko tą samą melodię. Gdybyś ty miał to swoje wieloletnie doświadczenie artystyczne właśnie taką melodią, czy to jest jedna melodia, czy umiesz ją sobie zagrać, czy to jest kilka melodii, czy w ogóle nie zwracasz na to uwagi?
1: Bardzo fajne pytanie, bo w moim wymiarze to jest tak, że ja mam takie... Co jest też częstym zarzutem, że ja się powtarzam w swoich działaniach. Ale tutaj ja specjalnie nie wymyślam nowych jakichś takich sytuacji, żeby być w następnym sezonie mieć coś innego. Na przykład, że wrotki sobie wymyślę i mam coś. Że te sytuacje się powtarzają, więc ta sytuacja Coltrane'owska gdzieś tam ma takie też w mojej twórczości rację bytu, bo te sytuacje, one się gdzieś tam pojawiają i przez jakiś czas trwają. To nie jest tak, że to jest całe życie jest tak samo, ale na przykład w pewnym momencie zacząłem używać siekiery i rąbać po prostu drewno. I to rąbanie gdzieś tam się pojawiało w moich działaniach performatywnych i w moich solowych i też w grupowych. Jeżeli brałem udział, to było takie przedstawienie słynne przed 30 lat, Babcia Zosia.
0: Wspaniałe, do dziś się mówi o tym.
1: Które powstało w Klubie Polskich Nieudaczników. I tam też rąbałem. I te jakieś te takie, to są może rekwizyty, ale tak naprawdę to są rekwizyty związane z tym działaniem, czyli to są takie jakby szczątki zdarzeń, powiedziałbym, które są takim tym leitmotywem, że to, że ja tnę ten garnitur, to też gdzieś się pojawiło z 20 lat temu i to się pojawia. To nie jest, ale to nie polega tylko na tym, że ja będę zawsze to robił. To nie jest odtwórcze, właśnie. Dopóki to nie jest odtwórcze, to ja będę to robił i dopóki będę miał odczucie, że to rzeczywiście jakoś działa na odbiorcę. Czy na przykład moja nagość. Moja nagość powiedziałbym, archetypem mojego w ogóle zachowania performance'u. Że kiedyś lądując w Sopocie, druga połowa lat 80., w słynnym Spatifie się znalazłem, sopockim, enklawie artystów tamtego czasu, zresztą funkcjonującym do tej pory, i chciałem się wyrazić, byłem wtedy studentem ekonomii, poszedłem na ekonomię, żeby nie pójść do wojska. To inna historia już, czasy PRL-u. Ale zawsze miałem ten taki taki ogień twórczy w sobie, tylko nie wiedziałem, jak go mam po prostu...
0: Skanalizować.
1: Jak go mam zrealizować, jak go mam z siebie wypuścić. Dlatego tak jak powiedziałem, że moja edukacja artystyczna skończyła się jako taka, się skończyła na ogólniaku, na maturze, ale to ta chęć wyrażenia się ciągle była, więc ja się rozebrałem do naga i stałem przy barze. I ta nagość jakby tak była takim jedynym możliwym dla mnie środkiem wyrazu, które zafunkcjonowało idealnie. Nawet za bardzo, bo przez lata potem koledzy artyści mówili, no Leon, co on, przecież nic nie potrafi, on się rozbierze i to tyle, i po działaniu. To pewnie jest związane z pewnym rodzajem ekshibicjonizmu, którym w tamtym czasie, jako przekładając na sztukę, ja nie znajdywałem innych środków wyrazu. Myślę, że to teraz gdzieś tam budując swoje zdarzenia, takie powiedzmy performatywne, to jest tam ten bardzo duży pierwiastek mojego ekshibicjonizmu, tylko jest właśnie tak zakamuflowany w te konkretne działania, że widz odbiera to zupełnie jako dla mnie abstrakcyjną opowieść. A tak naprawdę to jest gdzieś tam chyba tak przetransformowane w taki rodzaj autentycznego doświadczenia, co jest istotą rzeczy.
0: Jesteś based in Berlin, to jest twoje miasto, prawda? Tu się dobrze czujesz, ale już powiedziałeś, dużo masz kontaktów z Polską, miałeś Gdańsk, bardzo ważny dla ciebie. Masz też kontakty z całym światem tak naprawdę, wyjazdy na różne kontynenty tego globu. Jak to wszystko, jak to takie szpagatowe życie między Niemcami a Polską głównie, jak ono ciebie kształtowało i może nawet kształtuje do dzisiaj? Czy masz coś takiego jak taką podwójną tożsamość narodową, czy kulturową, czy jakąś taką, no nie wiem, jak to nazwać, zachowawczą?
1: Tak jak powiedziałeś, że ja w Berlinie się zakochałem już jak pierwszy raz tu przyjechałem. Jeszcze jako uczeń liceum ogólnokształcącego z czerwonym dowodem osobistym takim był dla nas, dla nastolatków. A potem w 1985 roku pierwszy raz wylądowałem w zachodnim Berlinie. I po prostu byłem oszołomiony miastem. Też z dużej części myślę, że tutaj muszę nawiązać do tego, że ja jestem homoseksualistą i nie pamiętam już źródeł tego homoseksualizmu, czy one były, czy ja zawsze byłem. I cały czas w Polsce prowadziłem przez część swojego, dużą część swojego życia takie podwójne życie. Że nikt nie wiedział o tym, że jestem homoseksualistą, a druga część, że byłem po prostu dla społeczeństwa Krzysztofem Dziemaszkiewiczem, Krzysiem. I tutaj chyba wydaje mi się, że to też był bardzo taki istotny ten moment, że tutaj poczułem taką możliwość, że ja mogę to złączyć, że stać się jedną osobą.
2: Tak.
1: Że nie muszę po prostu tej dualności, która wbrew pozorom, ona była tak naturalna, że ja nie zdawałem sobie sprawy, na ile upierdliwa ona była w moim życiu.
2: Obciążająca,
1: tak. Że w pewnym momencie, dlatego od tamtego czasu ja zawsze się poruszałem pomiędzy Berlinem a Polską. No i potem jak przyjechałem tutaj, zamieszkałem, poznałem mojego przyjaciela, z którym zamieszkaliśmy razem, ale to nie było to, że ja z kolei tutaj nie mogłem się wyrazić jako artysta, że nie było tego, to ten brak akademickiego wykształcenia i tych kontaktów jako takich, brak...
2: Tego zsieciowania.
1: Tak. Dokładnie, przeszkadzał mi, więc w roku 2004 wyjechałem z powrotem do Polski na 10 lat. No i to było bardzo dobry, to był bardzo dobry ruch, bo tam wtedy byłem bardzo aktywny, zarówno w swoim teatrze Patrz mi na usta, jakby w swoim solowych działaniach, choreografię robiłem w teatrach i to powodowało, że jakby miałem szansę rzeczywiście zbudować, jak wcześniej już mówiłem o tym obrazie, to tutaj zbudować jakiś swój siebie jako takiego wykształtować, że zrobić coś, co... Bo nie miałem tutaj odwagi nawet zaprezentować, bo ja nie wiedziałem, co ja mam zaprezentować. Ja bym chciał, jak z tą nagością musiałbym się zachować, ja już nie chciałem się powtarzać. Ale potem z kolei po 10 latach już takie miałem odczucie, że właściwie no to ja już tu zrobiłem, co miałem do zrobienia. Że tu mi się robi za ciasno trochę. Tak się złożyło, że poznałem mojego przyszłego frienda, Manfreda. Zamieszkaliśmy razem w Berlinie i tak jakby te ostatnie właśnie, to było 12 lat temu, było bardzo intensywne. Pojawiły się nowe media, pojawiła się ta cała, udało mi się zbudować tą całą strukturę funkcjonowania. Dlatego tak jak mówiliśmy na początku rozmowy, że jestem w takim optymalnym dla siebie momencie i sytuacji.
2: W optymalnym momencie swojego życia, w idealnym dla ciebie miejscu.
1: Tak, dokładnie. I teraz jak na przykład to są takie echa, że rzeczywiście z czego się bardzo cieszę, bo ja jestem Polakiem, ja nie jestem Niemcem, ale tutaj się czuję komfortowo i to dla mnie właściwie, gdybym miał taką sytuację w Polsce, to też bym pewnie tam funkcjonował, ale mam tą sytuację tutaj i podejrzewam,

0: i interesują.
1: Rosja stara się zniszczyć infrastrukturę Ukrainy.
2: Przemoc jest nieunikniona.
0: Informujemy, komentujemy, oceniamy.
3: To jest politycznie bardzo duże wydarzenie w stosunkach polsko-niemieckich.
4: Jest szansa przede wszystkim na więcej wspólnego w polityce bezpieczeństwa.
0: Radzimy i odradzamy.
5: Polski Ład wpłynie na rozliczanie dochodów uzyskiwanych z Niemiec.
3: Dziecko wychowuje się dwujęzycznie. Jak możemy się wspierać w rozwoju dziecka?
0: Mówimy o sprawach ważnych i trochę mniej ważnych.
6: Robert Lewandowski niweluje brak stabilności w defensywie.
7: Przeglądarka Google Chrome śledzi nas niezależnie od tego, co się dzieje z naszymi ciasteczkami.
0: Kiedy trzeba, jesteśmy poważni, a kiedy można, wprost przeciwnie.
8: Gauroś z Golana w niezmienionym składzie.
9: Śmiechu na sali było tyle, ile kot napłakał.
0: To my.
10: Monika Sędzierska.
11: Jan Gusowski.
12: Maciej Wiśniewski.
13: Tomasz Kycia.
0: Zapraszamy od poniedziałku do piątku na stronę kosmoradio.de i do serwisów streamingowych. Kosmo po polsku. Twój podcast w Niemczech. Obojętnie gdzie jesteś, tu jesteś u siebie.